Ciebie mnie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol. Nieki jeretyk, gryzka trepiew. Snoj, jeśli ty etak.